0: Komar kosit.
1: Komar kosit.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
1: Owad rejk premieruje.
6: Radby drut.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu, powił wera Boże.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.

0: No.
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytomka!
1: No, niczo, kurde, no biega tu powaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?
2: Dzięki!

My złamy, wy znamy. Razem dajemy FM.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: Jo, da, normálne.
1: Teper zaspívam červená rúža trojaka.

wodzie. Trzy, cztery, młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

jak jim přišel do Sanoka, 10 zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, dom je daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sam im se zrobil, što si tam, jaki su bobarki im nalipio, fizovu uzvario i tak dalej. Sam do sebe im hvario. Veseli svijet. Vio jes da kolej veliju sam, dnes po tych dnjoh, jak po rokach, tjež viduju. Njuz jest do chyży velejnu połonnist, po najbih hvarju. Vitajte po łazniku, na wy odpovidał sobi sam. Zo studni zabytoj gustu verchninu masło żołte njuz jest, kusał jest zupczyk czestku zo sleskom. Hvarju jest odczynasz choć raz, ne pro ucho človeče, a pro dušu svoju, sluhajuču.

думай. Про секунди звисока, а прийде час і сам.

czterech lat tygodnia portalu LemFM. Potopa nominowana na Oscara. Autor listy Petro Medwid. O premiu Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk w i 99. roczniku bude w kategorii najlepszy międzynarodowy film zmagać się i pierwszy ciłowieczerny porusyński grany film Potopa. Jak informowała agentura TSR, wyruszyła o tym Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia SFT, która sztoriko wybiera kandydata na Oscara za Słowakię. Členové Slovackoj filmovoj i televizijnej akademii vyberali spomedzi 5 hraných filmov. Nadpolovičná väčšina filmovej hromady zhodla sa na filmy Potopa, ktorý zdobil najväčšie ocenenie Slonko v sieti za 2025 rok i należy i 6 slovackých premií, ktoré udeluje Slovacká filmová i televizijná akadémia. Cytuania. Film Potopa jest prawdę wyjątkowym dziełem słowackiej audiowizualnej twórczości, nielem swoim umeleckim oformieniem, ale i temą. To daje prawda lokalna zakotwena, no jednoczasno ma wyraźny peresiach u czynnościach, której filmu daje uniwersalną dimenzję. Tat i z przymuszonym wyseliniom osób albo komunit ludy striczają się podczas ciłej historii i na wszystkich terytoriach, powił Martin Szmatłak, wiceprezydent SFTA. Za to maje za słowami Szmatłaka film Potopa wyraźne szanse osłowić międzynarodną publiku. Cytuania. To jest ważny aspekt naszego wybrania. Wierzymy, że Amerykańska Akademia Filmowych Umień i Nauk pozytywnie oceni kreatywną jakość tego dzieła i jego temu, która je u świecie wszeaktualna, dodał. 99. rocznik udzielowania Oscarów odbudzie się 14 marca 2027 roku. Słowacka Republika na Oscarach bude brate uczast 13 raz. SFTA informowała, że film, który nie spodziewał mnohych fachowych, ale i laickich zriteliów, ma od początku wysoko ocenienia. Publiko zainteresowały aktorskie wykonania mnohych profesjonalnych i nieprofesjonalnych aktorów, które grali w filmie, a tak samo filmowy język reżysera Martina Gonty. Cytuania. Bars sobiciniu, że Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia wybrała za słowackiego kandydata na Oscara jak raz Potopu. To promene wyliczezna czest. Tot film je promene wyjątkowym nelem za to, że je moim ciłowieczernym debutom, ale i wdiaka puty, którą wynikał, komentował nominację Gonda. Dalsze cytuania. Od pierwszych rychtowań, przez nataczania, aż po pośredni dzień postprodukcji namahaliśmy się przystupaty ku każdemu detailu i z respektem i poczliwością ku wyseleni komunity Rusyniu. Wierzę, że jak raz to ta poczliwość odzerkaliła się nie tylko w filmie, ale i w odnosinach, które podczas jego wyroby się wytworzyły i w sposobie, jakimśmy namahali się przybliżyć sućby generacji tej komunity i zachopyty tonkost i szczezajuczego świta. Budu bars rady, poklaje historia i odkaz osławlat i amerycką akademię, dodał Gonta. Maria Połczy odbył się rusyński odpust. Autor, otec Milan Jasyk. W niedzielu 2 augusta 2026 roku odbył się w madiarskim mieście Maria Połcz bohorodyczny odpust prorusyńskich grekokatolickich wirujuczych, który zorganizował Światowy Kongres Rusyniu pod wedzeniem precedy Stefana Lawencia z Budapesztu. Na organizowaniu tego odpustu współpracowało i rusyńskie nacjonalne samosprawowania w Maria Połczy, które pod wedzeniem Arpada Farkasza dije od 2024 roku. Organizatory odpustu przygotowali program proputujących już w sobotu, kiedy okrem służby Bożej i prezentacji bazyliki był przygotowany koncert duchownych pism i świczkowa procesja koło bazyliki. Główną częścią odpustu była niedzielna torzestwenna służba Boża, którą na cerkownosławiańskim języku za uczestę da kilku sto wirujuczych odprawlał otec Milan Jasyk, preceda obrzestwa świętego Joana Chrystytela z Słowakii. W jednym okrem dwóch domaszniach świaszczenników służyli i otec Wasyl Bojczuk z Rumunii, a otec Wołodymyr Sedlak z Seła Petrovci w Chorwacji. Przeszywski archiepiskop metropolita Jona Maksym sam powierzył otcia Jasyka, żeby odsłużył liturgię w ramach rusyńskiego odpustu, kiedy win sam był wtedy den na archieparchialnym odpuści w Bukowi Hirci. Uczast na rusyńskim odpuści brali Rusyny z Madziarska, Rumunii, Podkarpacia, Chorwacji, Serbii i Słowakii. Przypomnijmy, że osnovną ideą organizatorów tego odpustu była stricza rusyńskich wirujuczych na tym wyznacznym połomnickim mieście, gdzie w mistni bazylici, chramie świętego Michała Archistaratycha, znajduje się cudotworna ikona Preczystej Diwy Maryi.
Na osnowie informacji od organizatoriów, pośredni odpust w takim dusi odbył się w Mariupolu przed 106 rokami. Światowy Kongres Rusyni, choć w tej tradycji prodążowaty i w śliduczych rokach. Rusyńskie szkolari z Serbii na litni szkoli w Popradi. Autor wisty Petro Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press i Totrik, Nacjonalny Sowiet Rusyni u Serbii od linia pro oświtu, uspiszno realizował już 9 litniu szkołów popradi pro rusyńskich szkolariów z Wojwodiny, która prochodziła w dniach 24 aż 30 jula 2026 roku. Totrik na szkołu na Słowakii putowało 32 szkolariów z różnych szkoł. Uczast brali szkolari z Ruskoho Krestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuli, Werbasu i Nowego Sadu, gdzie w szkołach mają to rusyński język jak riadny przedmiot, albo się na nich uczyć, i rusyński język jak wyborowy przedmiot. Dwoma szkolari przyszli z Osenty, gdzie na szkole nie uczyć się jak rusyński język, co była w ramkach liznej szkoły w Popradi nowota. Okrem szkolariów do Popradu iśli i uczyteli rusyńskiego języka, religii, historii, a tak samo był uczestny i przedstawiciel Nacjonalnego Sowietu Rusyniu Żelko Kowacz. Dzieci w Popradi mali hodyny rusyńskiego języka, historii, religii i kultury, no tak samo mali różne zabawne aktywności, wieczory tańca i śpiewu, czy ekskursji po okolici. W ramkach litniej szkoły w Popradi mali możliwość widzieć i belańsku jaskiniu, iśli do Koszyc, czy do Starej Lubowni, gdzie sobie posmatrili hrad. Jak raz tam strytył się z nima i preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Stefania Trochanowska, ocinena nagrodą imieny Nikifora. Autor wisty Seweryan Kosowski. Jak już stało tradycją w pierwszy dzień tohoryczny, sorok szestoj Lemkiuskoj Watry na Czurzyni, kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała nagrodu imieny Nikifora Epifana Drowniaka za trud życia oddany dla lemkiuskoj kultury. Tohoryczna statua trafiła do Stefanii Trochanowskiej, poetesy i organizacyjnego kierownika sławnego reprezentacyjnego ansamblu Lemki w Polsce Lemkowyna. Choć może czasem, jak to wariat, stojała z boku, wse dumała na dobro lemkiuskiej kultury i na hosen tych, które jej wkazywali na pierwszej linii frontu. Laureatci 26 kwietnia aprila 2026 roku wypełniło się 75 roków życia. Dumkamy z Michaliuskim Awatrianami. Ceremonia peredania nagrody imienia Nikifora odbyła się 31 lipca julia 2026 roku po oficjalnej czasty, jaką było położenie kwitia pod pamiętnikom żertw akcji Wisła i rozpalenia tohorycznej Watry. Po koncercie

Jarosława Trochanowskiego, jakomu pomagała w nelehkich czasach westy kolektyw i grupułaty Lemkiu. W Kince też była jedną z tych neczyslennych żen, jakie oddawały swoje serce przy pierwszych lemkiuskich watrach w horach. Jak poetesa debiutowała już w 80-tych rokach XX stolicia, ważnym bo czasie naszego wielkiego odrodzenia. Z róg weduczego Andrzeja Kopczy ocinienia odobrał Sewerian Kosowski, zgodno z żelaniem Stefanii Trochanowskiej. Nie zmogła byty prysutna w Michałowie. Sekretar Hołownego Zariadu Stowarzyszenia Lemkiu podziękował w imieniu ocinenoj za wzrynia jej jak osoby wyjątkowo zasłużonej dla lemkiuskiej kultury. Obiciał perekazaty statuju osobisto w bilanci. Rodzena na czużyni, diłka wyselęcił. Stefania Trochanowska, porodzi Bortniak, wrodyła się 26 kwietnia aprila 1951 roku na wyhnaniu w Miroszewicach w rodyni Josyfa i Lubomyry Skaniu. Najmłodsze roky prożywała w Nylubi, Miroszewicach i w Kince w Drożyni, blisko Głogowa, gdzie jej rodycze ciężko robili na 12 hektarowi po niemieckiej gazdiłci. A byli to urodzenci dwóch prekrasnych kutekiów lemkowyny, nianio z Huty Wysyłskoj, a mama z Ripok. Jak wszystkie rusnaki w 1947 roku byli bezzakonno pozbawleni rodnej ziemi i karpackich lisiów, a pitczyjszym zadumom naszli się na ciłkom nieznanych, odzyskanych polskich rywninach. Seretniu oświtu zaczęła w budowlanym technikum w Głogowie, skoro zmieniła napriam, kiedy kuzyza namową niania wybrała jednako rilniczu szkołu w Nowym Mistoczku. Jak jedynaczka była nadijom rodyczył na naślednika na rodynni gazdiłci na czużyni. Ale życia pokatulało się po swomu. Tak to już ja, że nepse otrzymujemy to, co sme sy zaplanowali. Czasem aż po dłuższym czasie wkazuje się, że życiowe wybory, choć nepse planowane, są tyma najlepszyma, które mogli nas strytyty. I jak raz to, co zaczęło się na czużyni, swoją kulminację mało w późniejszych rokach już na rydni lemkołeni. Stefania i Jarosław, wertania. W życiu każdego młodego człowieka ważnym etapem życia jest poznania drugiej osoby, z jaką pak chce się żyty i tworzyty rodynu. Stefania Bortniak, swojego przyszłego męża Jarosława Trochanowskiego, poznała w 1966 roku na wysilu susidiu, jakie porodzi byle z Ripok. Choć Jarosław był już dozriłym kawalerom, od razu naszli spilne temy. Jedną z nich była na pewno jedynaka lubą do Lemkowyny, do Hir, do tej krainy, do której niejedno lemkiuskie serce tak bardzo mocno mrijało po jej chaty, Wernuty. Młody Jarosław Trochanowski rozpowiadał przyszłej żeni o swoich planach założyty wielki lemkiuski ensemble. Za jedno stało się tak, że w tym czasie na czużyni w Liścu był nim osnowany pierwszy lemkiuski chor na wyhnaniu. Jariu 1968 roku młody i zawziaty Jarosław Trochanowski wernął się w chory. Przyszedł do Bilanki, bo do jego rodnej Bilcarewy powrót był zakazany. Zaczął robotę jak instruktor USKT. Do narzeczonej izdył z Bilanki na czużynu. W Kince ryszyli złuczyty się na wse. 3 maja 1969 roku taństwo wieńczania w Cerku Świętej Trojcy w Lubinie błogosławił im otec Stefan Ryczaj. Po szumnym, trwającym 2 dni wesilu na 200 osób, gdzie prysutna była nielem rodzina młodziat, ale i znany już tołdy lemkiuskie dijacze, między innymi Paweł Stefanowski, Fedir Gocz i Michał Doński, supróżestwo Trochanowskich spakowało tobołki i pojechało do Bilanki. Wernuli do miu, tak jak oboje chotili. Lem skoro się wyjawiło, że życia nie wse je kolorowe, tym bilsze, że powroty lemkiu nie były radostryczane, a obstawione bytowania na lechkę. Trochanowskie dziś dalej się czterech zdibnych dity – Sławomyra, Lidyi, Bohdana ta Mirosława. Ensemble Lemkowyna – rodynne perpetuum mobile. Jasną stroną tych pierwszych roków było artystyczne życie, które kwitło doraz z osnowaniem w 1969 roku mużom Stefanii Trochanowskiej Jarosławom reprezentacyjnego ensemblu Lemkiów Polszczy – Lemkowyna. Proby odbywały się w Chyży, w której zamieszkali. Początki działalności ensemblu nie były tak jak w późniejszych rokach. Brakowało finansy i obleczenia instrumentu. Trochanowskie musieli w Kince pidniać nielegkie ryszenia. Pity nazad na czużynu. Stało się to w 1985 roku na dalsze 3 roky. Działalność ensemblu syłom ryczy musiała być zawieszona. Zamieszkali w Drożyni, a Jarosław dostał robotu w Huti Midy Głogiu. Za zarobione grosze powęło się im kupyte auto Malucha. W Kince
zas vrnuli domju, do Bilanke.

gdy Stefania wraz z mężem i dziećmi podążali narodną twórczość. Stefania Trochanowska od razu była tą osobą, jaka zajmowała się wszystkim, co trzeba było zrobić od organizacyjnej strony ansamblu i ludzi, jak ich otworzyli. Lemkowina była nie tylko muzycznym kolektywem, ale tworzyła neformalną lemkiwską sospilno-polityczną organizację. Był to bo period, kiedy w Polsce nie były respektowane prawa okremoj nacjonalnej mężczyzny lemkiw. Proto rodzinna działalność Trochanowskich tym bilsze przyniosła nieocinany hosen. Sama Stefania przez długie roky wypełniała funkcję organizacyjnego kierownika, obnymający faktyczną siłę bytowe istnienia kolektywu. Lemkiwska Watra, turne 1988 roku. Podjął, jaka w 1983 roku wrodyła się Meryńczyma w hołowach Stefanii i Jarosława Trochanowskich, była Lemkiwska Watra. Zadumali jej w jedno z Władysławą Hrabaną i Petrem Trochanowskim Murianką, Jarosławił brat. Początkowo była ona zaplanowana jak muzyczny plenerowy warsztaty Lemkiwska Watra. Watra była organizowana ansamblem Lemkowina i przez ludy zaangażowanych w jego działalność, jak też aktywnych lemkiwskich dijaczy w tamtym czasie. Stefania Trochanowska od początku była na niej prysutna. Pomagała mużowi i dzieciom, już tołdy zaangażowanym w narodowe sprawy. Zaspilnowała wszystkoho od administracyjnej strony. Była osobą, jaka przez pierwsze roki tej podii odpowiadała za riczy, które może nie wse były wydymy na pierwsze pizrinia. Lemkiwska Watra była niezależną manifestacyjną podią, jaka miała swój wyjątkowy lemkiwski charakter do 1989 roku. Pak była pereniata proukraińskimi dijaczami z objednania Lemkiw. Dalszym etapem artystycznego, w tym rodzinnego, życia Stefanii Trochanowskiej było sławne tournée ansamblu Lemkowina do ZSA i Kanady, jakie proszło w 1987 roku. Przyniosło ono wielczesny uśpich ciłej lemkiwskiej gromadzie. Lemkowina dała czyslenne koncerty, wysoko docinane komentatorami z różnych stron świata. Oczywidno i tu Stefania Trochanowska brała odpowiedzialność za zrychtowania wyjazdu. Pilnowała wszystkoho od początku do końca. Choć po rokach mąż stwierdzić, że to kolektyw jak raz w nonym czasie był na najwyższym artystycznym riuny, to samosławne turny paradoksalnie w dajakim mierze dowęło do jego nastupających problemów. Z różnych przyczyn ansambl Lemkowina drugi raz w historii musiał suspendować swoją działalność. Poetesa. Jak raz w 80. roku i trwające emancypacyjne procesy lemkiwskiej mężczyzny w Polsce dali Stefanii Trochanowskiej nachodło na zaistnienia, jak poetesi. Ale pierwsze styżki zrodzili się już w średniej szkoli. Gutomu, że pisane do szuflady wersze mają wysoki riwen, przekonał ją bywającej w bilanci Jerzy Harasymowicz. Debiutowała jak raz w czas pierwszej lemkiwskiej watry na stronach Hołosu Watry w 1984 roku. Nie odołcha, bo w 1984 roku wyszła jej pierwsza zbirka, potem teraz przedtem, z perewachą polskojęzycznych wersjów. Wkazała się w sandeckiej wydawniczej oficynie, jaka w nonym periodzie mała interes o lemkiwskich twórców. Jubilatka wydała jeszcze dwie polskojęzyczne zbirki Nie pozwól uschnąć kwiatom i motyle. Ta jedną lemkiwskojazyczną pidnachołką Werbyna. A jaki cud to te wersy. Autorka zebrała wielkie czysło dobrych recenzji. Twórczość Stefanii Trochanowskiej wpisuje się w powyselęczy napiam, kolebo nachodemy wersy, w jakich wkazuje na tuchu, wtratu, żal. Je to wersji tak netypowej, bo inczej od tych, do których jsme przywykli. Tyż może i za to, że Stefania Trochanowska to poetesa, jaka wrodyła się już na czużyni. Nie znała krasy Lemkowiny spered jej weselin, ale mała to do szczęścia, że poczuła o niej wielo tepłych opowiadań, jakie koniec kińciom prywele jej na zemlu widził. Trochanowska jest zaczyslana do tak zwanego napriamu lemkiwskoj autoprezentacji popry Petrowy Murianci, Pawłowy Stefanowskomu, Wołodysławowy Hrabanowy i Oleni Dućwajfer. Napriam tot dołucho dominował w współczesnej lemkiwskiej poezji, a może furt jeszcze dominuje. Styżkę Stefanii Trochanowskiej nie dotulają cialem bolu weselęcia i ich potomnych. Autorka prezentuje i inne temy, odklikujący się do narodnej filozofii, czy rzadko stryczanej w lemkiwskiej twórczości erotyki. Cytowania. Może od tego tytułu poetyckiej książki, a może właśnie od samej ulotności subtelnych mikroliryków, które stanowią szczególnie świetną wartość w warsztacie literackim Trochanowskiej, czytelnicy jeli motylami nazywać takie akurat hiperzwięzłe jej wiersze. Jak gdyby tworzył się osobny, bardzo indywidualny podgatunek liryczny.
pisał profesor Zbigniew Siatkowski w 2007 roku w eskizie o werszu Trochanowskiej Pidnachowałką tak dawno. Prynachodzi nehoden nespomenuty i o iszczy jednym, takoj neznanym, talanti Stefanii Trochanowskiej, jaki tak samo perorodył się w pasję. To malarstwo, na które nie starczyło życiowego czasu, żeby ho profesyjno rozwinuty. Ale talent do malunku otrzymali potomny. Dity zawierzyli plastyczne szkoły i roblat na sztoden w tej profesji, meże inczyma jak ikonopiści. Choć od wydania zbirok Stefanii Trochanowskiej minęło już kusz czasu, to one perestanno zdają się one byty ciekawyma, prydychajuczyma nelem oko czytacza, ale przede wszystkim jego duszu. To chyba taki czytacz, który w styżkach Trochanowskiej hlada to wnętrznego zrozumienia i intensywnych doznań. Realist. Stefania Trochanowska, podobnie jak jej mąż i dity, przez to te wszystkie roki oddała swoje znania i talenty dla ansamblu Damkowina. Choć kolektyw od paru roków spyt, to sztodenna realist w chyży Trochanowskich w bilanci furt zosereczać się na tworzeniu czegoś nowego. Czego żałać się poetam? Chyba toho, żeby striczali najbliższe takich życiowych momentów, jakie dozwolać zapisać to te najlepsze, co w danej krótkiej chwili podyktuje sercem. Bez serca rozumny hoden byłby tworzyty to, co tak po prawdzie maje najbliższy smysł. I jak raz Stefani Trochanowski chcemy żałać toho, żeby nadal zapisywała słowo za słowem, jakie tak rado pryniała przed rokami nelem nasza lemkiwska audytoryja. Za jedno chcemy podziękować za stawlanie się do nielegkiej lemkiwskiej realności. Stefania Trochanowska w czasie najbliższych uśpichił sławnej Lemkowyny była nelem organizacyjnym kierownikom, ale w pierwszej czerzi żeną, mamą i prosto dobrym człowiekom, jaki dbał na byt tych wszystkich lemkiwskich chłopców i dziewczat, które na każdą probu ansamblu chodny byli chaty ciłyma noczami, a czyj z dalekich zachidnich zemel. Dnes znamy, że to wszystko mało swój realny smysł. I może czasem tak było, że to odraz toho nikto nie wyriógł. Hej, oddilna robota Stefanii Trochanowskiej w ansamblu Lemkowina przynesła zahalno sospilny hosen. I za to trzeba nam podziękować. Sudny den. Stefania Trochanowska. Iszliśmy toho sudnego dnia w nieznane, poczasty z dobytkom, z osercią, na dwoje rozerwanym. Iszliśmy na chwilu, na paru tyżny, miesiacy, a kole serce się kus zahoiło, ostaliśmy na wse, duracy. Ruska bursa i LMFM odznaczone w czas 46. lemkiwskiej watry na czużyni. Autor listy Seweryan Kosowski. Toczno 1 czerwca junia tekuczego roku minęło 35 roków od reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach, to 15 roków od momentu, kiedy w efir piszą sygnał pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Z tej nagody w czas pierwszego dnia 46. lemkiwskiej watry na czużyni, kiedy prochodziła oficjalna część podii, Stowarzyszenia Lemkiw odznaczyło bursakiu i členiu medialnej grupy LMFM+. Bratni organizacji, jakie łuczy jedna idea. Po peredaniu nagrody imieny Nikofora, jaka toho roka trafiła do róg Stefanii Trochanowskiej, na Michaliwsku scenu na zaklik konferencjerki Anny Rewak wyszły členy Stowarzyszenia Lemkiu, prosiaczy členiu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach i za jedno redaktoriu lemkiwskich medii. Najpierwsze żełania skłał wedłuczy hołonoho zariadu Andrzej Kopcza, pak hołozmał sekretar Seweryan Kosowski, jaki wspomnął, że to występuje w potrójnej roli, nelem jak funkcyjnej Stowarzyszenia Lemkiu, ale sam osobą член Gorlickiej Ruskiej Bursy i redaktor Radia LMFM. W danym słowie przypomnął, że to reaktywacja najstarszej lemkiwskiej organizacji była możliwa meryńczyma zawdzięki tołdyszniomu zaangażowaniu členiu Stowarzyszenia Lemkiu, bratniej organizacji, osnowanej kus pierwsze w 1989 roku. Na koniec przypomnę błażennej pamięty Bohdana Gambala, toho, zawdzięki któremu powęło się dowesty do reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach na osnowie pierwistnego statutu. Na scenie była prysutna i profesor Olena Dućwajfer, zastupcia wedłuczego hołonoho zariadu Stowarzyszenia Lemkiu, ale w tym przypadku jedna z uczestniczek historycznego zebrania z 1 czerwca junia 1991 roku, jakie dało początek onowleniu ruskiej bursi w Gorliciach. Poczesną gramotu od Stowarzyszenia Lemkiu odebrała wedłucza zariadu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach Natalia Małecka-Nowak. Prysutny na scenie byli też členy obszczestwa i redaktory radia.
profesor Paweł Małecki ta Petro Medwid. Przed sceną prysutny był Damian Trachanowski, jak i z Nymałpoliju ta Andrzej Trachanowski, член oboch organizacji. Natalia Małecka-Nowak podziękowała za pamięć. Zaznaczyła, że to obi lemkiuske organizacji wsejdą w jednym ideowym napriami. Osnowny czynności są wspólne, a dozwala to robyty neobchidne sprawy dla lemkiu w Polsce. Cześć Bohdanowy Gambalowy. Na drugi dzień bursaki i redaktory podali się do oddalonego od Michałowa o paru kilometrów Lubina, gdzie na tamtyżnym cmentery spoczywa błażanej pamięty Bohdan Gambal. Według czaruskiej bursy zanesła swemu poprzednikowi winec kwitia ta pamiętną tablicę, jaką den pierwsze bursaki otrzymali od Stowarzyszenia Lemkiu. Bohdan Gambal był jak raz tym, kto reaktywował Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach, powołał się mu nawiązaty kontakt z dowojennym bursakom i uczytelom Petrą Fecicą z Krakowa, w jakoho rukach nachodził się prywistny statut organizacyjny. Za jego sprawą Gorlicka Bursa odrodziła się nelem na papery w 1921 roku, ale ostateczno w 2009 roku były i wernuty maitelskie prawa do historycznej budowli przy ulicy Sienkiewicza 28. Ruska Bursa i pierwsze lemkiwskie radio. 1 czerwca junia 1991 roku zyszło się parunacet świadomych osób, że ryszyli reaktywować dowojenne Stowarzyszenia Ruska Bursa. Byli to Bohdan Gambal, Mirosława Chomiak, Olha Kania, Anna Gambal, Antonina Kocur, Melania Klinkowska, Olena Duć-Wajfer, Paweł Stafyniak, Mikołaj Paduchowicz, Ihor Choroszczak, Michał Kocur, Anna Peregrym, Iryna Kwoka, Jan Kwoka, Julia Prokopczak i Mariusz Habura. Bursakami, że to osnowali obczestwo w 1908 roku, choć sud już ślidy toho, że to pierwsze dijania mogły być takoj rik skorszy, byli Maryńczyma otec Wasylij Kuryło, otec Michał Jurczakiewicz, otec Michał Durkot, otec Grychory Maksymowicz, otec Władimir Kałużniacki, Damian Bubniak, Grychory Gal. Dotla Bohdan Gambal był tym, że najdłuższe wił obczestwo, przed tym w napriami jego uśpiesznego rozwytku, czego dokazom był początek pierwszego lemkiwskiego radia LEM FM, jakie zaczęło swoje wysyłania 1 czerwca junia 2011 roku, już na swoim, w prostorach odzyskanej Gorlickiej Bursy. W momencie przyznania gramoty od Stowarzyszenia Lemkiw, teperiszna weducza Ruskiej Bursy wspomnęła wszystkich swoich poprzedników po 1991 roku. Za poriadkom byli to Olha Kania, Paweł Stafyniak, Bohdan Gambal, Joan Kwoka, zas Bohdan Gambal, Paweł Małecki, Damian Trachanowski, Bohdan Gambal trzeci raz do 2020 roku, ale też wszystkich tych, co dołhyma rokami stojale przy bursi, trudyli się przy niej, dla których była ona osnową codziennej działalności. Konkurs na dyrektora Rusyńskiego Muzea wygrał Jan Hołodniak, autor wisty Petro Medwid. Konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury w Priaszowie wygrał Jan Hołodniak, bywszy prymator Swydnyka, był najlepszy spośród trzech kandydatów. Wychodzi to z rezultatów, które były publikowane na oficjalnym website Słowackiego Narodnego Muzea. Konkurs odbył się 31 jula 2026 roku w Hołowni Budowli Słowackiego Narodnego Muzea w Bratysławie. Okrem Hołodniaka kandydaturę podała i Luba Kralowa, bywsza dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, a Radosław Krehel. Krehel na konkurs nie przyszedł. Muzej był od oktobra bez dyrektora. Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury był od oktobra minionego roku bez jednego dyrektora. Ku 22 oktobru była i z funkcji dyrektorki odklikana Luba Kralowa. Bez pojaśnienia przyczyn Kralowu odklikała wtedyszna powirena, generalna dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzeja Andrea Predejniowa. Powirenym dyrektorom Rusyńskiego Muzeja wtedy stał Jan Pywowarnyk, który był od 1 oktobra 2025 roku i riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Ukraińskiej Kultury u Swydnyku. 1 aprila tego roku Pywowarnyk był uwolniony do funkcji generalnego dyrektora Słowackiego Technicznego Muzeja w Koszyciach. Od tego dnia stała powierzoną dyrektorką Ukraińskiego i Rusyńskiego Muzeja Ludomyła Rażyna, robotniczka Ukraińskiego Muzeja. Konkurs na jednego dyrektora Muzea Rusyńskiej Kultury tak prochodził po wece jak 9 miesiącach i po dwóch powirenych dyrektorach. Znowa bez uczasty Rusyniu.
rusyńska narodnostna mężczyzna nie miała żadnego przedstawiciela u komisji, która wyrysowała o kandydatach na konkursie. Choć członowie Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostne Mężczyzny za Rusynią zwidali się na możliwość partycypowaty na konkursie generalnej dyrektorki Słowackiego Narodnego Muzea w Jarosławie Bernatowej, przedstawiciel Rusynią u komisji nie był. Na konkursie brali uczest Milan Jan Pilip, predseda okruchowego stołu Rusyniu Słowakii i член Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostne Mężczyzny za Rusyniu, a Jan Lepiński, predseda Združenia Inteligencji Słoweńska, noldem jak publika, mogli dawać woprosy, no bez budziakich praw na wyryszowania. Komisja ma w składzie przedstawicieli Słowackiego Narodnego Muzea, profesjonalnej organizacji i Ministerstwa Kultury Słowackiej Republiki. Osłowlany i nominowany do komisji члена nie był ani Urząd Upomnomaczonego Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostny Mężczyzny. Choć jak słowacka legislatywa, tak i międzynarodne dohovory, których jest Słowakia signatarą, jasno wstanowują, że mężczyzny mają prawo wyryszować o dziełach, które się ich dotulają, w przypadku Słowackiego Narodnego Muzea nie jest nowotą, że przedstawiciele mężczyzny zaproszeni nie byli. I przy poprzednim konkursie na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, który w 2019 roku wygrała Luba Kralowa, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Dodatoczno Słowacki Narodny Muzej argumentował, że jeden z robotników Słowackiego Narodnego Muzea je rusyńskiej narodności i to było prezentowane jak zabezpieczenia partycypacji rusyńskiej mężczyzny. Jan Hołodniak. Inżynier Jan Hołodniak, narodzony w 1963 roku, jest absolwentem Wysokiej Szkoły Technicznej w Koszyciach. W minułosti był posłanciem Miejskiego Zastupitelstwa u Świdniku i posłanciem Zastupitelstwa Prasiwskiego Samosprawnego Kraju. W rokach 1999-2022 był zastępnikiem prymatora miasta Świdnik. W tym czasie kandydował za centrystyczno-prawiciową partię SDKU-DS, której liderem był Mikulasz Dzurinda. W rokach 2010 i 2014 był u komunalnych wolbach zwolony za prymatora miasta Świdnik. Kandydował wtedy jak niezależny. W roku 2018 był kandydatem SNS i spitporał partii Smer SD na posadu prymatora, no swój mandat trzeci raz nie obhajił. W parlamentnych wolbach u 2020 roku był na kandydacznym spisku nacjonalistycznej partii Słoweńska Narodna Strana SNS, ale z 71. miejsca siadł do parlamentu nie dostał. Jan Hołodniak jest poznaty w rusyńskiej komunity. Na poślednim zasiadaniu okruchowego stołu Rusyni Słowakii w maju tego roku Hołodniak wziął uczest i wysłowił tołdy podporu tomu, żeby Muzej Rusyńskiej Kultury został u Priaszowi. To będzie jak bacz pierwsza i największa zadacza nowego dyrektora, żeby uratować muzej w Priaszowie i to w dostojnych, adekwatnych muzeju prostorach. Podla naszych informacji, by nowy dyrektor Rusyńskiego Muzea mał być instalowany do funkcji dnes 6 augusta. Amer Petr Lizanec, wyznaczny hungarolog rusyńskiego pochodzenia, autor listy Petro Medwid. Jak informował portal Karpaty i Gazso, w sobotu 8 augusta 2026 roku u wici 96 roku Amer Petr Lizanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Petr Lizanec 2 jula 1930 roku w Seli Izvor, dnes rodnikowa na Podkarpaciu, jak drugi i z piatero dzieci w rodzinie selskiego gazdy. Od 1944 roku studował na gimnazji w Berechowie, którą zakończył w roku 1948. Chodził i te ślidamy odcia, byty selskim gazdom, ale jak raz to, gdy poczęła się kolektywizacja, od rodziny zabrali wszystko, zemlu, statok i sersamy, i za gazdowania musiał zabyty. To samego roku piszą na ukraińską filologię na niedawno stworzoną Użhorodzką Dyrżawną Uniwersytetu, jaką zakończył, z odznaczeniem w roku 1953. Dalszy była aspirantura, kandydacka robota na temu ukraińskie chowirki Zatysia Wynohradiwskiego rejonu Zakarpackiej Oblasti, pak w roku 1966 był wybrany za wedúcego katedry madziarskiej filologii, którym był aż do roku 2015. W roku 1981 z dizertacją na temu uhorskiej zapozyczenia w ukraińskich choworach Zakarpacia, uhorsko-ukraińskiej miżmowni kontakty, zdobył stopień doktora filologii. O rok już był profesorem. Był dekanem filologicznej fakulty Użhorodzkiej Dyrżawnej Uniwersytety. W roku 1988 stał dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W rokach 1992 aż 2003 opublikował Atlas uhorskich choworów Zakarpacia.
w trzech tomach. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Był lektorem w Estonii, Madziarsku, Rosyjskiej Federacji, redagował pierwszą zbiórkę madziarskich narodnych balad na Ukrainie i pierwszą antologię madziarskiej literatury Podkarpacia. To rosyjski wczeny był doślednikiem ukraińsko-madziarskich międzyjazykowych kontaktów i madziarskiej dialektologii. U 1986 roku był wybrany za czesnego члена madziarskiego językoznatelskiego pszczestwa. O 10 roku późniejsze nagrodzony był za znaczne zdobytki w dośledzeniu madziarskiej dialektologii medailą Czuri Balinta. Iście studentom, mający dobre znania łacińskiego, Lizanec zanimał się przekładem gramatyki Kełuczkaja, co stało się temą jego dyplomowej roboty, a po jak 30 rokach wydał i fototypny oryginał. I przekład po ukraińsku i z przydanym słowarium i pojaśnieniami, co zrobiło książkę dostępną szerokomu kruchu czytateli. Petro Lizanec poważował za ważne nawernucia historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i peretworzeniu kraju na oblast Ukrainy. Podla Lizancia pereimenowania zrobione z motywu ideologii uwekrzeni przypadził sąd fałszywy i z boku filologii negramotne. Od roku 1991 po 2008 rok profesorowy Lizanciowy wielkimi trudami i kłopotami podarło się wernuty historyczne nazwy 68 naselenym punktom Zakarpackiej Oblasty Ukrainy, który sąd naseleny przeważnie madiarami. Ale nie podarło się mu wernuty ani historyczną nazwę swojego rodnego seła, a dalszych naszych seł. Wieczna ja pamięć. Poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2026 roku. Na młodzieżny tabor u Wojwodini przyszły Rusyny z 6 dzierżaw. Autor listy Petro Medwid. W dniach 6 aż 9 augusta 2026 roku w Nowym Orachowie i Baczki Topoli prochodziła stricza rusyńskiej młodzieży. Koło 30 młodych Rusyniów i Słowakii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Rumunii, Chorwacji i domaśnej Serbii byli ukwartelowani w domie szkolarii u Baczki Topoli, a główny program prochodził u Nowym Orachowie. Jak informował portal Radio Telewizja Wojwodina, to tabor promłodych organizowała miejscowa organizacja ruskiej matki Orech z Nowego Orachowa, Forum Młody Ruskiej Matki i Spitporą Obsztyny Baczka Topola, a Nacjonalnego Sowitu Rusyniu. Stricza młodych wyrosła z idei, która była obchowarena na Światowym Kongresie Rusyniu. Jak informowała agentura Ruten Press, w Piatniciu w Nowym Orachowie młody w rusyńskim domu mogli okosztować rusyńskie strawy, wydzieli uliczku 13 maja, która symbolizuje naselowania Rusyniu z ruskiego karestura do Nowego Orachowa, no posmutrili sobie na przykład i miejscową grekokatolicką cerką. Wtedy ten wieczór mali i kulturny program w miejscowym domu kultury, w ramach którego wystąpili domaśni, ale i gości, Rusyny z rumuńskiego Peregumare. W sobotę młody nawściwili ozero w Baczki Topoli, futbolowy stadion i wieczór mali na programie sportowe aktywności. W niedzielę nawściwili etnochyżu w Nowym Orachowie, po czym odbyło się neformalne zasiadanie Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży. Po nim naśladowali dalsze aktywności. Karpacki region. Etnolingwistyka i kulturowe studia. Rekrutacja trwat. Autor listy Klaudia Nowak. Matury i rezultaty matur już dawno za nami, a tak samo i pierwsze tury rekrutacji, do których może już dostali się na wymryjane na prawe studia, a inni jeszcze zadumują się, co robić ze swoją najbliższą budownictwem i jakim sposobem zjednać zainteresowania, czy może aż i swoją dostomennictw z studiowaniem czegosy, co realnie może wkazać się pomyślne w budownictwie, besidujące o karierii, a tak samo o innych aspektach życia. Tu z pomyczu przychodzimy my, przypominający, że na Jagiellońskim Uniwersytecie jest już otworzona druga tura rekrutacji na napriam studii Karpacki Region, Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Karpacki Region, Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Czego możesz się nauczyć? Karpacki Region to napriam studii dla osób zaciekawionych językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dzierżaw karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturową różnorodność Karpat, historyczne procesy, które formują to tu obszar, a też spilny i okremy tradycji w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach.
в рамках програму студії можеш вчити словацького і українського язиків, а тиж записатися на факультативний курс румунського язика або єдиний того рода курс на університетському рівні в Польщі – лекторат лемківського язика. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів Ягайлинського університету, між іншим з філологічних, етнологічних і релігіознавчих, що надає тим студіям інтердисциплінарний характер. Обов'язковим елементом студій, котрі значучо підносять компетенції студентів, є теренові дослідження в карпатських регіонах Польщі і поза її границями. Тот напрям ведений є спільні Інститутом східньослав'янської філології та Інститутом слав'янської філології, Інститутом релігіознавства і Інститутом етнології і культурової антропології. Лекторат лемківського язика для кого? Заняття суд для вшитких, незалежні від того, чи мали деколи контакт з лемківським язиком або кирилицем, вшиткого ще навчат. Курс є скерований до студентів, докторантів і наукових працівників Ягайлинського університету. Не становить то jednak перешкоди, żeby в лекціях брали участь інші особи. І то ті, котрі не мають ніякого зв'язку з університетом. Суттю курсу не є виключні познання язика, а познання лемківської культури і її особливості якраз через язик. То уж наступний академічний рік, в котрим можна записатися на курс лемківського язика, заняття будуть, як все, ведені професор Оленом Дучвайфер, котра в своїй науковій роботі poświęcać wiele uwagi właśnie osnowom nauki lemkiewskiego języka i będą prochodzić w każdy wtorek i czwartek popołudny przez dwa semestry z możliwością przedłużenia nauki. Od minułego akademickiego roku zajęcia wede też Klaudia Nowak. Co dalsze? Karpacki region to licencjackie studia, jakie studenty zawierzają z zwaniem licencjata. Absolwenty tego napriamu mogą pracować w instytucjach kultury i oświty, jak na przykład w muzeach czy domach kultury. Ciekawą opcją może być robota w medialnym sektorii, w redakcjach czasopisów, w radiu czy telewizji, jak też w wydawnictwach. Możesz podumać o roboty w turystycznej obszary i mnohych innych, adże kiedy człowiek kończy to te studii, zna najmniejsze trzy cudze języki i ma znania w mnohych obszarach humanistyki. De ladaty informacji. Żeby moczy przystąpić do rekrutacji, trzeba zarejestrować się w systemie IRKUJ. Речена друга тура тирват від 17 липня юлія до 13 вересня септембра. При кваліфікації до уваги брані суд результати матур з предметів таких як англійський язик, географія, історія, польський язик чи інші чужі язики. Інформації на тему Карпатського регіону можна йти на стороні Інституту східньослав'янської філології Ягайлинського університету і безпосередньо на стороні напряму в ІРКУЙ. Motusok podany w dopisie. Sereda, 12 sierpnia augusta 2023 roku. Sławnej dłuższej jak 15 minut wystała Andy Warhol od kreski do legendy w Krakowie. Autor wisty Klaudia Nowak. Niezależnie od tego, czy Andy Warhola przyznajemy jako rosyjskiego artystu, czy nie, bezpieczne je, że je win jednym z tych twórców, których nazwisko znad prawie każdy, aż i to, gdy kolej się sztuką nie interesuje. Marilyn Monroe w intensywnych kolorach, bańki polewki Campbells, czy charakterystyczne si to druki stale się częścią popkultury i na dobre zapisali się w kolektywnej ujawi. W krakiwskim pałacie sztuki może jednak obizryty tiż mniejsza oczywidną stronę artysty. Od 7 sierpnia augusta je tam prezentowana wystawa Andy Warhol od kreski do legendy. Jak sugeruje na hołowok, ekspozycja nie zosereża się wykluczni na najbardziej znanych tworach Warhola. W miejsce tego wskazuje jego artystyczną drogę, od pierwszych rysunków i ilustracji, przez pracę grafika i projektanta, aż po twórczość, która zrobiła go jednym z największych ikon popartu. Na ekspozycji naszło się wece jak 60 oryginalnych prac, w tym rysunki, sitodruki, polaroidy, plakaty i filmowe materiały. Towarzyszy im koło 100 obiektów związanych z dzielnictwem artysty. Serd nich znajdują się książki, okładynki płaten, premierniki żurnala interwiu, a takoj tkaniny i garderoba projektowane Warholom. To jak raz to ta mniejsza znana część jego twórczości może być dla odwiedzających jednym z ciekawszych elementów ekspozycji. Zakla Warhol stał się symbolem popartu, pracował jak ilustrator i grafik. Tworzył maryńczyma dla magazynów takich jak Vogue, Harper's Bazaar czy Playboy. Projektował okładynkę płaten, na przykład dla The Velvet Underground czy The Rolling Stones, a także zajmował się reklamą i modą.
Wystawa pozwala zrity, jak z czasom, jego charakterna kreska i sposób dumania o obrazi zaczęły westycho w stronę sztuki, z którą uczymy od dnes, to jest z masową sztuką prezentującą produkty masowej kultury. Nie brakuje oczywiście też prac związanych z najbardziej znanymi eksperymentami Warhola. Jednym z większych elementów ekspozycji jest instalacja Cow Wallpaper, zajmująca zwerch 30 kwadratnych metrów. Możliwy taki screen test, krótkie eksperymentalne nagrania, na których artysta filmował swoich herojów, leżąc ich bez ruchu przed kamerą. Niewielką część wystawy zajmują intymne prace, malowane albo kreślone na papiery, które są postawione z erotycznymi, prowokującymi filmowymi obrazami. Wszystko to przypomina, że Warhol nie miał problemu, żeby w swoich pracach sięgać do motywów takich jak religia, ale jednocześnie i seks, czy seksualne mężczyzny. Ciekawe są też eksperymenty Warhola z cyfrową technologią. Artysta był osobą, jaką dost skoro zainteresowała funkcjonalność komputerów. Na wystawie prezentowane są jego roboty, które stworzył zawdzięki komputerowy Commodore. Ekspozycja wskazuje za to Warhola nie tylko jak twórcę charakterystycznych obrazów, ale też jak odważnego artystu, ekscentryka, a może i dywaka, jaki obserwował zmieniającą się kulturę i rado osnował nowe szanse, zmieniające też samego siebie. Interesowały go reklama, moda, fotografia, film, muzyka, technologia i przede wszystkim obrazy, które zaczynały funkcjonować w masowej kulturze. Hołowni proto jego twórczość dalsze, zdaje się, je furt aktualna. Warhol ciekawił się tym, co przytyka do uwagi, jak powstaje popularność i w jaki sposób obraz może stać się towarą. Dnes, w świecie sospilnych medii, kole ludzie bezprestanno natworzą nowe ujawy samych sebe, a sztuka je wykrzyną kopiowana, wielo z jego obserwacji może czytać na nowo. Wystała Andy Warhol od kreski do legendy była przygotowana w współpracy Towarzystwa Przyjaciół Krasnych Sztuk w Krakowie, OCR Art Foundation, OCR Creations ta Pałacu Sztuki w Krakowie. Prezentowane prace pochodzą od Meryńczyma z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ta prywatnych kolekcji z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Zjednanych Stanów Ameryki. Wystawę może obserwować w Pałacu Sztuki do 27 września septembra tego roku. Śpiewana prochulka. Jak zainteresować dzieci rosyjskim językiem? Autor listy Klaudia Nowak. Od dajakiego czasu z wszelijakich storyn różnymi drogami dotarły do mnie informacji o edukacyjnym projazykowym projekcie wedenym Rusynami na Słowacji. Koniec końcom, najlepszą reakcją było zobrać to te wszystkie informacje, żeby w rezultacie moczy podzielić się tym na forum. Od tale następnych paru akapitów będę o śpiewaniu prochulki. Śpiewana prochulka to projekt, który z pomocą muzyki ma przybliżyć dzieciom rosyjski język. Jego twórcy wychodzą z prostego założenia. Jak język ma być żywy i przekazywany następnym pokoleniom, musi być obecny nie tylko w szkole, podręcznikach czy tradycyjnych piśniach. Dlatego potrzebne są zmysły, które będą bliskie współczesnym dzieciom, muzyka, krótkie formy i internet. Serec projektów naprawionych na dzieci często znajdą się takie, które kicza się skoro, bo na dobrej dumci i wielkich planach. Śpiewana prochulka zdaje się być czymś większym, a przede wszystkim wymiernym. Za ideą stoi paruosobowy ensemble, praca nad tekstami i muzyką, współpraca z artystami, plan dystrybucji ta konkretne finansowania. Co ważne, twórcy nie podchodzą do tego jak do jednorazowej akcji, ale jak do początku szerszej prochulki, która w buduczności może tykać następnych obszary życia i kultury. Za projektem stoi ensemble zosereżony koło trzech osób. Jego liderką jest Martina Leniowa, uczytelka, a jednocześnie autorka tekstów i melody śpiewanok. Za językową stronę odpowiada dr Zdenka Cytrakowa, związana z Instytutem Rosyjskiego Języka i Kultury Przeszywskiego Uniwersytetu. To ona czuła nad językiem śpiewanok. Trzecią osobą w grupie jest Lea Waśkowa, redaktorka rosyjskojęzycznych radiowych i internetowych programów, która zajmuje się komunikacją i prysutnością projektu w mediach. Warto pizryty na to bliższe, a żeby poznać się, odkąd wzięła się śpiewana prochulka, czemu jej twórcy uznali, że akuratnie muzyka może pomóc dzieciom w kontakcie i co może stać się dalsze, pobesidłałam z autorkami projektu Martiną Leniową i Zdenką Cytrakową. Kole dzitina nie ma z kim besidłaty.
Думка на проєкт виросла з обсервації, що русинський язик є щораз менше присутний в щоденному житті родин. Діти рідко мають нагоду чути його їх основати на щоден, що веце не все означає то, що язика не розуміють. Част з них зна його пасивні, розуміють, коли дехто бесідує, але саме уж не відповідають в тим язику. Śpiłana prochulka ma bardzo liczne znaczenia dla Martiny, która po paru rokach prowadzonych za granicą wernuła się na Słowacyju w jedno z diłkom, z którą od urodzenia besidłowa lem po rusyńskim. Po powrocie jednak zrozumiała, że diłka nie ma z kim besidłowate w tym języku, bo w jej okrużeniu dity besidłowale lem po słowackie. Toczno tołdy jawiło się widania. Co zrobić, żeby dity mali kontakt z rusyńskim i żeby chodzili ho hosnułaty? Dumka z początku nie mała jeszcze konkretnej formy. Пізніше, коли я вилися суці до того особи і шанса спільної праці зачала перемінятися в проєкт, котрий днес з нами як «Śpiwana prochulka». «Śpiwana prochulka» має бути єдиним зі способів, щоб відвернути той процес язикового заламання. Не йде однак о наступну форму традиційного вчення язика. Радше, щоб діти могли ся з ним стрітити в натуральний спосіб, через «Śpiwanki», котрі суть для них інтересні, сучасні і бесідують у справах, котрі знають зі свого молодого життя. Toty śpiwanki berut z różnych współczesnych stylów i żanrów, a ich tematyka je bliska dzieciom. Występują w nich marzeńczyma, drużba, przyroda, zabawa, empatia, dbałość o środowisko czy protydijania naselstwu. Już sama nazwa projektu, śpiwana prochulka, dobry передaje jego charakter. To swojego roda muzyczna wandriłka bez różne żanry i temy z różnymi ludźmi. Nelem dla dity. Choć głównymi adresatami śpiwanej prochulki są najmłodszy, projekt skierowany jest też do ich rodyczy łaczom, to jak raz w rodyni język ma największą szansę być przekazywany z pokolenia na pokolenia. Problem w tym, że coraz bliższe młodych rodyczył nie hosnuje rusyńskiego języka aktywni. Prototworci projektu chociaż pokazaty, że besida z dietmy w rusyńskim języku może być czymś naturalnym i może tykać aktualnych tem. Warto dodać dzieciom szansę wyrastaty z bilsze jak jednym językom. O rozmiarze problemu przekazu języka Martina besidłowała też w kontekście swoich poprzednich doświadczeń, jakie w ramach bakalawskiej roboty była na temu hosnowania rusyńskiego języka na Słowacji. Jak powiła, wynikało z nich, że między następnymi pokoleniami Rusyni notowano aż 53% spadku hosnowania języka. 10 śpiwanok, ryżne hołosy. W nahraniach wiele uczast śpiłaki i muzykanty związane z rusyńską chromatą, sucerednych osoby aktywne na muzycznej i narodnej scenie, ale też artysty związane z teatrom, edukacją czy mediami. Okremy śpiłanki były rychtowane z dumką o konkretnych wykonawciach z ohladom na ich hołos i styl. Co ważne, w projekcie poczujemy też i dity. W rezultacie prac nad projektem stworzonych było 10 śpiwanok. D to ho słuchaty. Publikacja będzie w wielkim mierze rozdawana bezpłatnie, maryńczym a szkołom. Zawdzięki temu śpiwanki będą moczy trafić bezpośrednio do dity i uczyteli, które będą moczy hosnować ich podczas zaniać. Jednocześnie materiały projektu są dostępne w internecie bezpłatnie. Na stronie śpiwanej prochulki można znajdę słowa śpiwanok w rusyńskim języku i ich przekłady na słowacki i angielski. Projekt jest też prysutny w socjalnych mediach, gdzie na Facebooku i Instagramie, a materiały publikowane są też na YouTubie. Аж то далі. «Śpiwana prochulka» не мусить закінчити на єднім CD. Її авторки видять в ній початок до чого векшого – платформи, котру можна розвивати в різних напрямах і з різними темами. Єдном з мрії є створити в будучності проєкт, котрий би спаяв діти і артистів з різних частин русинського світа. Могли би ще в ній знайти «Śpiwankę» зі Словації, Лемковини, Підкарпаття, Сербії чи інших регіонів, замешканих русинами. Адже для наймолодших важне може бути нелем тото, щоб почути язик, котрий знають схижі. Так само важно є вказати їм, що той язик не кінчиться в їх селі чи регіоні, що хоснують його тіж інші, часто барс далеко від них. Wszystkie opisane profili projektu mają dodane motuski Zachod te śmiło i prowierjajte. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: зовсім не спутаю. Такі вуси лише у нагу і моїй таті.
1: Ай!

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i przed wami następna część noweli Petra Polańskiego Lisny i Kobold. Zapraszam bardzo serdecznie. Choć dziło zaczate, nie powiedzę się. Powiła poważnie chlykeryja, stała i krokom łansyjera zrobiła przed honwedom parkietny ukłon.
1: W kińcy i tak pobidymy,
0: odpowiadał honwed Charyton, stajuczy i roblaczy krok menueta. Damy, pickakujuczy opustyli salu, a w perechodzi Antyp mi szepnął. Honwed, to nowy Savonarola, wsiady, promuje swoje pryncypy, to protywnych damskoho spirytyzmu. Chlykeryja i Charyton to przedstawnik dwóch dneśnich stremlin zanimających naszu chromackist. Wzriłem na lice chlykeryi niebezpieczne ryszynie, które mohło staty się znaczuczym. I lubytelka Foxa i nowy Savonarola wyszli z pomieszczenia. Ostał je mlem z dobrym, wielkim dekanom. Jego hołosu ja nie czuł, proto że win się nie odzywał, ale teper jego lice rozjasnyło się.
1: Aż to, Mateusz dasz to?
0: Tak były jego pierwsze słowa wybesidowane do mene.
1: To znaczy? Zwidał jem się. Nie rozumiju. Znaczy, czy już dasz to na piatoho matę? Precin czas wam na żeniaczku. Bez somniwu już zniewoliła was da jaka szwarna diuka. Bez somniwu ona was lubit, a wy jej obożujete.
2: A, taki kawalir.
1: Jednak i bez toho uważajte, żeby dade i w nas na podilu nie było krasnych diłok. Uważajte, żeniaczka to niezbytky. Ostorożni. I tak, i siak, peredumaty trzeba. Przede wszystkim magnetyzm serca. A pak w naszych czasach, moi drogi, osnową wszystkoho je moneta. A właśnie, dozwolte, dobryż to jem sy przyhadał, dokładnie koszutowską monetu chodził ja wam pokazaty. Banknot prawosławlenoho koszuta za rewolucji prez nioho wydanej, a teper stanowlaczej numityzmatyczną rytkist.
0: Win wytiach rubej banknotowej portfel i zaczął w nim chladaty, popry tym nechotiaczy wkazało się belos uczasnych sotoczok i piatesiatok.
1: Zapodił siadesy tot banknot, bo to uważajte, moja jewla lyja, schowat chodesy meczytoty papery i ne najdesz. A bo ty może tot banknot w jej stolyku, może by reczy w jej kasi.
0: Win morchnu brwiu.
1: Bo ona taka dytynka, że swoju kasu maje. I kto by i nie ustupył. Diucza tak dobre, że ty i nie odprosysz się. Moja lewlalyja to niezwyczajna dytyna. Iszczy, jak w pierwszym roci życia jej kupali, besidowała stara mamka, tobi prysłudzenej najlipszej nareczenej, bardzo dobry człowiek. Poprawdi, to domowa tajna, ale kto by przed takim człowiekom jak wy dasz to skrywał? Prosto wy waszej osoby przypominat to ty słowa plekatelnyci. Ona by się duwała. Bardzo dobry człowiek.
0: Win wtiał po tabakieri i przybrał straplenny wyt.
1: To uważajte, incza sprawa. Borba o życia. Gdy masz osnął do tej borby, to ty propał. Ale to jakosy się złożyć. Uż jakbym na ślipo wydił, że w naszych stronach ostanete. Hardych diłok jechał duże. Męczę z tym, ale mam nadzieję, że zwyczajuczy nasz kraj zazryte w kińcy do naszego dost interesującego seła. Suchota po prawdzie, ale wszystko jeszcze jako tako trzymać się kupy. Podila wydyte już nie takie sławne, de chlip na kilju, a salamom płoty horodiat, czy nie zdaje się, że nasza zemla stynę? Co se tak astronomy pletut, klimat chłodnije, zo zemli ciężko da jaki płyt dobyty. Iszczy jak prebendu dobru dostaneš, to piłbidy, najdut się tołdy, nebesiduwaty już jak w mene, i rasy dobry. Zdaje się, szwajcarska bude jak ne holenderska i stodoły tołdy połny. Hrywacz teper nowomodna pasza, komanycia już mało rentuje, za to ty motka zdaje się ostane w nas hołowną uprawą. Zożyta już od dawna, ne na mołotysz. Sprawy perebendy pidu padajut, prawda, ale kto maje wydyte groszyky, to incza sprawa.
3: Misiac, lemż to się wkazał, najlepszy czas dla nas odjeżdżaty.
0: Zahołosyła wstupujuczy do sali chlykeryja i zaczęła wdiwaty palto. Przy praszczaniu ona jeszcze raz zwrnuła się do Honweda.
3: Dumam, za 2 tygodnie budete i wy w Karpatach, w parocha Varuama. Win peret obławą organizuje torżestwenny wieczór.
4: Budeme.
3: Cudowo, dopowiła piłhołosom chlykeryja, zakładajuczy kapuzu i tafty i popelinu.
1: W Wista hyn zahramę na hołowu człowiek zabył, jak wychladać zielony stolik.
0: Zaterał ruky mi ulubleny dekan i w kińcy ciła kawalkada hordo ponesła się na najtyczanci powyjuczych się piskowych dorohach podila.
1: Spaty nie możesz. Wozmeme szachy, jednu szachową partyju machnemesz to.
0: Tak besiduwał do mene antyp, kole ostawali sme same i nie znalisz to z osobą poczaty.
1: Dama po odjeździ hościł dumat o rewizyti, a ostanut tak perebendy jak my, to robić się im jakosy głupo. Ny zaczynaty besidu, ny chyżu krokamy miriaty, ny zaberaty się do spania, słowom rozum odnymat i wzięli zme szachy.
0: Pobida nad dworochą ulechczat duszy, wrażej biłej szachowy kolor, pobił chociłką. Na tym kwadrati bude szachmat, lemne wyjawyty planu wywesty proteunyka w sit. Najpierwsze maleńka zaczepna, pak dołsza od perajucza, a na koniec zo zaskoczenia napast na wrażu hołowu i pobywaj jak Turkmena, Tataryna.
1: Przepraszam, odozwał się do mene antyp. Ale co w tebe za kongresowy prawyła? Koniom tiachnesz jak weżom, wezyrom bierz jak koniom, cynę wyszął tych neska z nowej szkoły dam?
0: Jakby iszczy toho słowa damy ne powił, to i prochrana ne byłaby dla człowieka taka, ne ditkałaby tak głęboko. W
1: він хоче мені вмовити, що між моїми очами, а шахами мигат личко євлалий, що коли беру за гриву шахового коня, заступляють мі очі їй рожеве личка і беру за голову везира. Антип хоче мі тото вмовити, такий уж мого друга обичай мав лати любов. В кінце він готовий іще повісти, що уж як Ромео по уха влюблений, що я затоплений в дамське серце, що я переповнений чуттями, що мало неспосібний написати деяку оду до євлалиї. Помали, мій улюблений друже Антипе, не будь такий скорий, не імай риб в бистрій воді, гин їх не найдеш, не садиш.

zrobił, udawania, że ona nie kokietka. Dalej powiesz, ona czasami elegiczna, ale elegiczne damy nie mają do dobrego serca. Jeszcze płakaty zaczną. A znat ja czym sód damskie slezy? Jak dama śmieje się, koli może, to ona płacze, koli zachocze. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: No.
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: No niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

Mój wiersz. Wojdu do tebe mój wierszu i woryczata zatrysnu i nikt nie będzie widział i nikt nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mój i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Czaradnes Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Blem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

My złamy, uły znamy. Razem daje LMFM.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Uvidím potyk k Godešovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, head hory, hory, hory, hory. I tak se mi hrodilo. Betonový potyk, svobodným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád, mal. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanem korytčom, tichičko, bezšumno, prostičko. I choć powidajut, pri tobi życia lekše, pri tobi kołosia pełniejsze, traczu cia z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmirjanych dorych.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem, tak mówię.

żyło.